chitokwa takalimiko. Udidi sana ufuna budi chowe taga. Budi sawa budi kade. Uwa nuku radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Uhuli dize soka. Umupira anja sabi gu. Uwa nuku radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.